0: Number ila ni epe si bi tan pe si oto 091 2370 8675. So mo be se le mo ti pade so na o fun ri so lo pe o. Hello.
1: E ta tan ba ni.
0: Kile ko yi.
1: Emi ni Pastor Ademola Oyetan.
0: Mhm.
1: Mo pade Alhaji Ogbepere Akande Abad.
0: Mhm.
1: Ni odo Ariya Solution.
0: Column for the area.
1: Hmm. You know, bo, I'm in your poor. Majority, Pastor Lumbo. Majority, are you left me? If you see, I like you, they say, it's a book of me. Ha,
0: it's
1: a book of me.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen